Tu ja lubisz La Marca. Tu ja lubisz Haket, Palet, Shemur. Haket, Palet, Shemur.